nga kom jege dene nga kom jege dingam je ta me Christ je en ba to tarje le mbay Jésus que juje mendo dimanche que bon que comme do je Christ nen jogo kari boy je kundo radio arc en ciel radio arti du chef kin chamena je kondom que raga to dare be felis mam to tenro Norbert car dimanche kinda do kai segre nesisi mbay wida dimanche que je kwajina lamto.